0: 这不得上链接了，得在这里了，直接。
1: jeszcze trzeba to grać. Właściwie uruchomię.
0: Tak, a nie wahać go.
1: Na chodź też trzeba.
0: Sam będzie tutaj zbierany. Chcę być.
1: To ja muszę uleciać, bo że się go wam też. To żeby
0: tutaj jeszcze. Gdzie ruchu się wierzy, gdzie wiesz, chodzi?
1: No, żeby tutaj jeszcze wróci.
0: Jeszcze my, żeby kurczę tam do tyłu.今天我就是专门带他的大
1: 片，我觉得就是
0: 专门带他很没人干吧，
1: 这是两个人吧，装修了，
0: 这个是装修人嘛，修人是东西，三个人，东西我已经放全部你把回来。